Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i

Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wrócę pieczną cenę o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu.

widziałem strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: Radio.
1: Pośle pieśni, jaka nazywała się Świata Wielkich Deszczów, wiertajem się do informacji pradzieciej. Hety, jakie cię pierwsze czytają, dumaju, że to mohuć wyklikać u niektórych krychu zaizdrości. Samym bahatym dzieciom u świecie prynata liczyć princesu Charlotte Walesku z Wielka Brytanii. Ja je acenaczny stan i buduczy ekonomiczny upływ składając kala 4-5 miliardów amerykańskich dolarów. Te liczby ilustrowane ja nie na realnych bankowskich rachunkach, a na tym, na kolki mocna maleńka ja princesa upływaje na ekonomiku i modu. Tak zwany efekt Charlotte. A woś top 3 samych bahatych dzieci świata. Tak jak ja już nazwał, pierwsza ja princesa Charlotte Welska. Na drugim miejscu princ George Welski, starejszy brat Charlotte. Przybliżna kala 3-4 miliardów i on warty, można skazać. Jego bahaci ukluczaje ziemielne władanie i buduczyja spadczynne aktywy. A na trzecim miejscu Blue Ivy Carter, daczka muzyka u Jay-Z i Beyoncé. I ja je majomaść przybliżna 720 milionów dolarów. Heta samy wielki stan sierot dziaciej znakomitością. Ważna detal, środki karalewskich osób Charlotte i George'a zjawiająca trastam, heta znaczyć, jany nie mogąć prosta potracić hety ja miliardy, bo jany przywiązany do nieruchomości ziemiel i historycznych kasztowności brytyjskiej korony. No ale już aż taki świadomość, że to majeca takują majomość i tak sama duma już to dowoli przyjemna ja. Nam, nie karalam i nie princesam, zastajeca ciężka pracować na to, jakab wyżyć z dnia na dzień. Ale niczoga, sama je ważne, jak gaworyca u narodzie, zdarowie i tegoż dobraha zdarowia usim żadaju. Zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

Katowicami. U poniedziałku dzień temperatura składzie plus 16, plus 24 gradusy. U autorek powietra prahrejca da 18, 25 gradusów. Miejscami projduć krótkoczasowe deszczy i nawalnicy. U środu prykmietna je pocieplenie. U dzień słupki termometra buduć wahaca u mierzach plus 20, plus 27 gradusów. Apatki zachowają się lokalna u wyglacie letnich deszczów z nawalnicami. I ciepier jeszcze od 6 do 8 czerwienia utrzymuje się cioplaje, ale nie ustojliwaje na dworie za wilgotnych frontów. Temperaturą dzień zachowuje się na uzrowni plus 20, plus 25 gradusów, a unaczy plus 12, plus 15 gradusów. Tak prognozują synoptyki na dworie dla Białorusi. A w Polsce Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki Polski powiadamiaje, że średnia temperatura u czerwieni będzie wyższa za szmatgadową normę, tamu tydzień obiecaje być komfortnym dla odpoczynku. Baczycie i tolki chopić. Trzeba być optymistą, że będzie ciepła i można sobie odpoczywać. Szkoda tylko, że większość z was i tak będzie musiała iść na pracę.

0: Информация.
1: Wielkimi krokami zbliżamy się już do południa w Polsce i 13 godziny w Białorusi. Do nowego wypusku nawinał tak samo. A wśród tych, że nawinał, chcę wam przeczytać taki jawoś. Niepełnohadowy, a Białorusi stanowią się obiektami politycznego pieraśledu. Na Malcie prohrymiał mogutny wybuch na zawodzie fejerwerków. Statkiewicz rozpowiął pra los stukaczów u kolonii. Eta niekalki z tych, że nawinał, jaki ja już opraz 6 chwilin przeczytaję wam Anżelika Lelkowska.

0: Радыёстанцыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Na godzinnikach już 20 chwilin pośla 12 godziny w Polsce i 13 w Białorusi. A my może jeszcze wierniem się do imiona, jakie ja samy ja popularny. Ja dachetul my gawarili o tym, jakie ja samy ja popularny ja w świecie. A ciepier skażam, jakie ja popularny ja imiony u Polszczy. I tak, sierot dziewczynek, najbardziej popularnym imiam u Polszczy imię Zofia. Lider ogólna nacjonalnego rejtingu, jaki tak samo liczy co jednym z samych popularnych imion u świecie. A tym, co wy już raniej poczuli z tego, co ja wam przeczytał. Dalej, to imię Zuzanna. Majem tak samo imię Maja, Laura i Hanna. Tak, że duma już to, no, dawoli popularny, a saprawdy te imiony. Aż toż sierot chłopczyka i tut może niejka jeździł lennie, bo faworytam sierot baćką dla chłopczyka zjawlajca imię Nikodem, Nikadem. Podumajcie, kolki Nikademał wakol was, kto nosić takie imię. Dalej idzie Antoni, Jan, Aleksandr i Leon. Jak baczycie, u Polszy tak samo, już takie imiony, jakie ja popularny ja w całym świecie, a jak pamiętajecie, to jest imię Leon, Lawon, Leu. Gawarili my tak samo w tym, że ono dowoli popularne i u Białorusi. Tolki pakulż to na temu imiona u Polszczy, a jaki ja najbolsz popularne imiony na Padlaszczy, praznijkuj chwilinu.

0: Aleksander Wasyluk, doradca marszałka do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, województwa podlaskiego oczywiście.
1: Takie wydarzenia są bardzo ważne, bo pomagają zespołom pokazać to, nad czym pracują przez cały rok, pokazać się dla publiczności. To jest taki czas, kiedy te zespoły, które ćwiczą, przygotowują się, mogą wyjść i rzeczywiście to jest bardzo dużo ludzi razem wspólnie świętować. Też trzeba podkreślić, że te BTSK już od kilkudziesięciu lat to robi. Ja sam, jak moje pierwsze doświadczenie z kulturą białoruską było jeszcze w domu Zachęta, jak miałem z 5-6 lat, mało co pamiętam z tego. Pamiętam, że występował zespół Chłopcy Rybałowcy, bo to było z okolic wioski, z której moja babcia pochodzi, i pamiętam takiego wykonawcę Dańczyka, i to było niesamowite, i to w tym małym chłopcu, który miał z 5-6 lat, zostało do dzisiaj. I do dzisiaj cieszę się, że tak dużo ludzi przychodzi, razem świętuje, razem śpiewa, razem się bawi i nie zapomina o swoich korzeniach.
2: На агулам у свяце беларускай культуры ў Беластоку прынялі ўдзел больш за 20 калектываў з падляскага ваяводства і узгаданы ў справаздачы калектыў з латвійскага рэзэкне ансамбля «Сузор'е». А на свяце беларускай культуры ў Звярынецкім парку пабываў Юраш Дзяшук.